Radio 1 Rock predstawia Foreigner na żywo w Sofia. Uczestnij na radio1rock.bg i możesz dospecielić bilety za koncerty na 30 juni, jak to i oryginalna nagrada od grupata. Foreigner na żywo. Samo z Radio 1 Rock.